0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pusť si rádio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
2: Aplaus.